0: Blim FM.
1: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, w przyszłej pamiętam.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Zapraszka. Smaczne jedla, recepty naszych materej, tajne postupy i regularne niedzielne warienie. Zapraszka każdą niedzielę o 12 godzinie. Rusin FM, ludowa muzyka. Fajne!

Вечер з радіом Лем ФМ. Ден з радіом Лем ФМ. Лем ФМ наживо.

oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Prelat tygodnia portalu LMFM. Dr Bohdan Horbal, odznaczony prezydentem Polskiej Republiki. Autor listy Seweryan Kosowski. Prezydent Polskiej Republiki odznaczył doktora Bohdana Horbala, kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatne zasługi dla zachowania, dokumentowania i popularyzowania spadkowiny Lemkiu ta budowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto czynne polskie odznaczenia było peredane osobisto 20 września 2023 roku w czas wizyty prezydenta doktora Karola Nawrockiego w New Yorku. W tenże dzień prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka stretyli się w Christ the King High School polonijnym środowiskom. Cytuję. Za wnioskiem generalnego konsula Polszczy w New Yorku Mateusza Sakowicza prezydent Polszczy Karol Nawrocki odznaczył menę kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatny wkład w zachowania, dokumentowania i promocję lemkiuskiego dziedzictwa ta zabudowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto odznaczenia otrzymał ją osobisto z rąk prezydenta podczas jego wizyty w New Yorku 20 września 2023 roku. Napisał po otrzymaniu odznaczenia dr Horbal. W tot den prezydent Nawrocki peredał odznaczenia i drugim emigracyjnym dijaczom. Besidua już to zawdiaky takim osobom możliwy sąd partnerskie relacje między Polszczą a Ameryką. Zwartajuczy się do odznaczonych osób, prezydent podziękował im za zasługi dla Polskiej Republiki ta dla polsko-amerykańskich odnosyn. Zwarnął uwagę, że to odznaczeny reprezentują pełną sospilną mozaiku. Osoby duchowne, że dbają o tradycję i wiru, edukatory ta dyrektorki szkół, że dbają o język i dostomennictw młodych pokoleń, biznesmeni, że osiągają biznesowe i charytatywne uśpichy, historyka, że to plekat i regionalną pamięć, a też przedstawniki świata sportu, informowano w komunikacji po stryczy na oficjalnym website polskiego prezydenta. Bohdan Horbal. Wrodził się Bohdan Horbal 27 żołtnia oktobra 1965 roku w Nyszno-Szleskiej Ścinawi, że leży nad riką Odrą. Porodi, do czego w późniejszym periodzie swojej roboty niejednokrotno wertat, jest bortnoho, nianio, i prygraniczny muszynk, mama. Jak syn wyselęcił, pryszał na świt już tam, daleko od Lemkowyny, jak u jego pokolenia poczuwało hołowno lemzopowidań. Lignycia to miasto było pierwszym, jak idę o lemkiusku aktywnist, i choć nastał czas osnowania pierwszej powyselęczej lemkiuskoj organizacji, był jeszcze szumny czas studenckich angażył. Bohdan Horbal po skończeniu drugiego zahalno-oświetniego lignyckiego liceju dostał się na historię na Wrocławskim Uniwersytecie. Uż tu, za studenckich czasów, w 80-tych rokach 20. stulecia, zaczął publikować swoje lemkoznawcze dopisy. W jednodniowej gazecie wydawani przy nachodzie pierwszych lemkiuskich watr w horach, Hołosi Watry, w 1988 roku opublikował dopis na temu Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu i była to jedna z pierwszych po wielu rokach pomijania czeres naukowców statej, przypominająca o dyrżawotworczych stremliniach Lemkiu, Rusyniu, północnego boku Karpat periodu po pierwszej światowej wojni. Paralelno publikował statej w podziemnych antykomunistycznych wydawnictwach, gdzie zaznaczał istnienia lemkiuskiego narodu. Dział w antykomunistycznym NZS, Niezależne Združenie Studentów, we Wrocławiu. Wszystko to działo się w czasie, kiedy był też przy organizowanych od 1983 roku lemkiuskich watrach, które horyły od 1989 roku. Był prysutny przy początkach Stowarzyszenia Lemkiu, jakie oficjalno było zarejestrowane w Lignycy w 1989 roku. Jego meno nachodzi się na historycznym już dokumencie, liści z założycielskiego zebrania organizacji, jakie odbyło się 4 marca 1989 roku w Lignycy. Od osnowania współczesnych lemkiuskich periodycznych wydań regularnie publikował historyczne statii. Naturalnym było, że to wkazywał się w wydaniach Stowarzyszenia Lemkiu, Besidi, Lemkiuskim Kalendary i Lemkiuskim Riczniku. Tema magisterskiej roboty była związana z jego zainteresowaniami. Poszerzył ich w najpełniejszym do dnes opracowaniu tykającym o Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu, knyżci Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, która się wkazała w 1997 roku. Początkiem 90-tych roku wyjechał do Zjednanych Sztatów Ameryki, obronił w międzyczasie doktorat na Wrocławskim Uniwersytecie, a potem jeszcze zakończył bibliotekoznawcze studia w New Yorkskim Queens College.
За тот час зрыхтував велостатій на теми, які дотла не були дослідджані. Тримав зв'язок зі старим краєм. Для видавництв Стоваришення Лемків описував біограми заслужених лемківських діячів. Його статті до днес су джерелом чинених інформацій. Вказували ще й надалі публікують мережчима в річнику Руської бурси. Богдан Горбал – то автор численних наукових дописів, котре фурт публікує по-англицьки, польськи і передовшитким по-лемківськи. Єст редактором лемківської части енциклопедії історії і культури карпатських русинів. Опублікував більше як 100 наукових і популярно-наукових праць, в тим книжки з Володиславом Максимовичем «Лемківська народна музика» на воскових циліндрах і американських рекордах. Лемкостарєс – ехендбук, двотомну, багато ілюструвану і документувану монографію «Бортне – село з каміння». Є з автором близько 200 опрацювань в енциклопедії історії і культури карпатських русинів. Перевів тіж декотри тексти до книжки «Гади за Русин» – «An Anthology of Contemporary Carpato-Rusin Literature» під редакцією Елейн Русенко. Пошлітня книжка – то опрацювання теми лемківсько-американських бізнесменів від хиш, критих стріхом, до імміграційних підприємств. Від 1997 року робить в Нью-Йоркській публічній бібліотечі. Є директором технічного перетваряння наукової, промислової і бізнесової части Нью-Йоркської бібліотеки та куратором славянських і східноєвропейських колекцій бібліотеки. Активізує лемківсько-імміграційні круги. Председателює одродженому Лемкосоюзові найстаршій лемківській організації в Америці. Понеділок, 28 вересня, септембра 2026 року. Осіння бесіда уж в наших хижах. Автор вісти Северян Косовський. Перед минулом 34-м лемківськом творчом осінню відбулася в днях 19 і 20 вересня септембра в Бортнем і Горличах, явився далший номер часопису «Бесіда» пресового органу Стоваришення Лемків, то число 5 за місячі вересень-жовтень 2026. В послідньому номері прочитаме мережчима статі Клавдії Новак. Славний довше як 15 минут вистава Енді Ворхол «От криски до легенди» в Кракові. Петра Трохановського «На розстайних дорогах. Спомен з літа». Олени Дучфайфер «Єст то язик моєї мами і моєго няня. Єст то язик мій і моїх діти». Андрія Ковальського попрощали ми оддану членкиню Стоваришення Лемків пам'яти Марії Дюбини. Наталії Малецької-Новак «Тяжко жити на чужині». Олени Дучфайфер, Миколай Бур'як, лемківський байкар і гумориста. Наталії Малецької-Новак «Драми Лемків», часто друга. І Петра Трохановського «Округує 500 років від битви під Мохачом» або «Коли Викшина Карпатської Руси належала до Турції». Окрім того, в новій бесіді можете прочитати перший такий революційний текст під наголовком «Словник як нар'ядя одзискування язика. Релація з події». Чом революційний? Бо раз, же немає він автора, чоловіка, а два, же є твором штучної інтелігенції. За зрихтуванням того експерименту стоїть професор Павло Малецький. Автоматичну транскрипцію стрічі виконав модел ASR Whisper, а її скорочення і редакцію ChatGPT 5.5. Переклад на лемківський, очевидно, за Лемко Тульс. Беззмінно читати можете часто новини, не новини, нелем з лемковини. Не бракує і виімків з інших часописів і газет, що тикають наших справ. Найважнішим є текст, о яким зробилося голосно минулого літа. То текст Славка Загірського, який публікуваний був в газеті Newsweek Polska. Єстем Лемким, не згадзам ще з тим, що мовлю о нас українці. Калинові припомянули собі 82-ту річницю освободження. Автор вісти Петро Медвід. В русинському Калинові Мережлабірського окресу собі в суботу 26 септембра 2026 року припомянули 82-ту річницю освободження села і 81-ту річницю закінчення Другої світової війни. Як інформувала агентура ТСР, на святкуваннях в Калинові, котрий був першим освободженим селом в рамках цілої бывшої Чехословакії, тот рік взяли участь і двоми верховні конституційні чиновники Словацької Републіки – президент Петер Пелегріні і председа Народної Ради Словацької Републіки Ріхард Раші. Цитування. «Була то перемога, котра ся родила барс болісно і тяжко», – повів на святкуваннях президент Пелегріні. Дальше цитування. «Днешній день є про нас принагодою виразити вдяку героям, котрі тоту перемогу про нас вибойовали, віддати честь тим, котрі за нашу свободу і мир положили свої животи», –
podziakovati się wszystkim, którzy postawili się i zbroją wróci proti faszystycznych okupantów, a tak samo podziakovati statecznym ludziom, którzy pomagali bez ohľadu na to, jaka im hrozila nebezpeka, prodlužoval prezident. Pellegrini spomianął i wojnu na Ukrainie, cytowania. Skorejsze jak to te rany stygli się zahoity, prytysła nas realność i z terpkostią konstatowaty, że wojnowe strachy i brutalnosti diut się i dnes. Do kincia w sąsiedniej krainie, niedaleko miścia, na którym się stryczamy, teper w jedno. Na żal, 21 stolicia znowa prynosyt promarneny ludzkie doli i żywoty, podkreślił. Predseda parlamentu Rashi przypomniał, że swoboda w Kalinowi nie przyszła za darmo, tytłania. Prynesli jej wojacy ołowno-czerwonej armii, którzy bojowali daleko od swoich domów i mnohe z nich wże nigda nie wernuli ku swoim rodynam i ku swoim bliskim. Wszystkim, którzy bojowali proti faszyzma, neswobody i utyskowania i którzy za naszą swobodę położyli swoje żywoty, należy nasza poczliwość i wdiaka, nielem dnes, ale i na wse. Koniec cytowania. Na znaczenia sochranienia historycznej pamięci i czynu miru zwernął uwagę i starosta Seła Kalinów Iwan Sywak. Cytowania. Dneśnia ricznicia nie jelem wspominał na historię, ale przede wszystkim momentom pro suczasność. W czasie, kole świt, koło nas znowa ryszyt niepokoi, nam Kaliniu przypominat, jak bars tońki je mir i jak czynna je solidarność ludej, porozumienia i poczliwist jeden do drugiego, powił starosta. W ramkach programu była i zaduszna liturgia w mistnym grekokatolickim chramie, a panachida za pawszych wojakiów i grażdaniu. Światoczno pereleciła nad sełą awiaczna technika wozdusznych sył ozbrojenych sył Słowackiej Republiki. Odbyło się i pietne kładzenia wincił. Na podii wystąpiła czesna storoż prezydenta Słowackiej Republiki i wojeńska muzyka Bańska Bystrycia. Czetwer, 1 żołtnia, oktobra 2026 roku. Kuziak i jego hości. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Czytamy najczęstsze samy. Knyżka, wersz, tekst tworiat dos intymnu prosty remerze autorom a człowiekom, kotry sihat po nich. Rysze traflać się wedity, što się dije z tekstom, kole dostaje się medze ludy. Lemkiuska tworcza osin taku możliwist daje. Wkazuje ci, że w jaki sposób ryżny ludy i ryżnyma stylistycznyma seretkami sochraniają świt perec zabytiom. Tohoryczna lemkiuska tworcza osin mała swoho hołonoho heroja. W sotnu ryczniciu narodyn był nim Teodor Kuziak, pismennik, publicysta, sospilnik, malar i hołowno, master lemkiuskoj humoreski, rodom z Bortnoho. Adde perszej den podii proszał hrydnym seli autora, drugi, jak to zwykło, w ruski bursi w Gorliciach. Organizatorom podii było Stowarzyszenia Lemkiu. Jeszcze nie tak dawno temu, bo na początku 21. stolicia, mimo toho, że mamy rik, który mamy, to pełno wykrzyna z nas mentalnie się z tym nechodyt, może było zajte do chyrze pana Kuziaka, pobesidłaty ochotczym, aż i wziaty sobie obraz. Artysta bo nie chodził prodałaty swoje sztuki, wolił rozdawaty, jak siada komu polubyło. Tak wspominale prysutny na oseny. Wspominano na jego humor, język, osobny ukrysku, na to toż to leszył po sobie i do czego możemy furt wertaty i odnosyty się. Kuziak znał opowiadaty o lemkach bez nadutia, bez wielkich sił, patosu, bez sztuczności. W jego historiach mistyli się zwykłe ludzkie sprawy, susickie spereczki, sztodennist, śmisznist, takoj mudryst. Historii zapisywał na kartkach papieria, a tyż malował, na czym popało, na doszkach, płytach, kawalce grubszej tektury, prosto na tym, co się akurat naszło pod ruką. Nie za to, że chciał tworzyć galerię sztuki, miał potrzebę zatrzymania obrazu, fragmentu naszego świta. Podobną potrzebę nachodziła jem prawie w każdym wystąpieniu. Profesor Olena Dućwajfer zreferowała nam jego życia, jego robotu, to jak twórczość Kuziaka była naukowo i nelem obroblena i oformlena, przypominające dijania Władysława Hrabana, wydawnictwa Nasza Zachoroda i jego diłkę Oksany Hraban. Syn Teodora Kuziaka, Petro, podzielił się anegdotami z życia obojich. Najbardziej w pamięci leszyła się mi informacja, że to jak młody chłopiec zaczął się wczyty azbuky, żeby moczy czytate nianiowe teksty na lemkiwski storynci. Dopisywał bo Teodor Kuziak publicystyczne teksty do naszego słowa, jedynego w tamtym czasie medium, które dostawało się medze naszych ludy. Otec malował, a syn Petro fotografował. Jeden i drugi po swomu opowiadali świt, chosnujuczy hejby lem dwowymirowy seretkę wyrazu, a faktycznie każdy obraz, archiwalna znymka, żeby lem wspomnuty na fotografii bortniańskich łatr, perenosiad nas w uniwersum, które może welowerstwowo eksploruaty. A prykliczte sycho z jeden obraz, a budete znate, o czym by siduju.
Na lemkiewskiej twórczej oceny było ich wskazanych małne 20. W największym czyśli udostępnionych przez Annę i Petra Wierchniańskich ta Danutu i Łania Dziubeniu. Podczas stryczyny szło użlem o Teodora Kuziaka. Jego prysutnist, aż i neprysutnist, była punktem wychodu dla czerchowych hołosił. Ludmyła Szandalowa proczytała wersze napisane po smerty matery. Wanda Łomnicka-Dulak, góralka z Pitpewnycznej, podzieliła się poezją, która werta dchmerłoho murza. Bartłomiej Wanot prywił tłumaczenia wersił na język, której mimo prawie 5-milionowej reprezentacji jego hosnowateliu formalnie jest neprysutny w registrach ideo-szleski język. Prezentowana poezja wtraty Szandalowej i Łomnicko-Dulak osobliwo mocno poruszyła zobraną publiku. Żałoba opowiedziana intymnym językom, mimo że tykat nieznanych osób, to zawdiaka literatury staje się emocjonalno nam bliska. Czuże reczynia uruchamlają wspomnienia silniejsze jak dake materialne riczy. Tekst autorok nalesza się zapertym, możemy ho transponować naszym doświadczeniom. Kuziak wernął jeszcze za sprawą filozofa i poety Pawła Koropczaka. Tot proczytał fragment dopisu Przyczynok do rekonstrukcji świta wartosty Lemkił. Na premierie opowiadania Teodora Kuziaka takie było moje dzieciństwo. Szto był opublikowany w Ryczniku Ruskoj Bursy 2025. Siachnął też Koropczak po autorsku prozu i poezyju. Wersy czytale też Petro Melwit i gazdowe striczy Olena Duć-Pfeiffer i Petro Murianka. Dobrym premierom toho, szto jazyk moż hosnuaty na welo sposobił, była dalsza prezentacja. Lemkiwskijcy inczy męszynowe języki są mocno obciążeni zadaczami. Musiać sochranyty dostomennist, trymaty pamiat, świadczyty o trwaniu z pilnoty, dokumentu aty minułe. Dwa osinni dny w kazale, że to język służy nam przyrodni. Do wspominania, żartowania, opowiadania, filozofowania, pisania werszy, uśpiwania i do tłumaczenia muminkiu. Tot niewielki fragment programu dobry wskazuje różnicę między zachowanym a żywym językom. Pierwszy może opisaty, skatalogowaty i zabezpieczyty. Drugi musi coś poradyty z muminkami. Musi znaty powisty sztosy, czego starsze pokolenia w nim nebe siduwali. Petro Krynicki robi to odrokił i dostarcza pitstrichy premiere świtowej klasyki perewedeny na nasz język. W ostatnim czasie po inczu dobry znano szerokiej grupie czytaczy w oświti knyżku siachnuła i Oksana Hraban. Peretłumaczyła na lemkiwskiej Pipi Pończoszkaniu od Astrid Lindgren. Oba dny podii zaperała muzyczna czast. Chbortnym wystupali ditocza grupa Teroczka, ta dwaje solisty, Timothy Fedor i Maria Marilowa. W Gorliciach narodna kapela Roberta Harczara. Wszystkie artysty uhonorowane byli poczesnymi hramotami, którą otrzymali też i bortniane na rukę szołtysa Adama Kuziaka za szczere i życzliwe preniacia, zaangażowania w rychtłania i szumną hostynu. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu, opowiadania z halicko-ruskiego życia Władimira Chylaka. Rozdział czwarty, Ani jak żyty, ani jak gmeraty. Nie je prawyła bez wyniatku. Posiadali jsme o pełnej rywności wszystkich czortoryciów, bo wszystkie należały do gromadzkiej rady. Ale nie można nie wspomnieć pro pańka Hardosza, który tiszył się większym uznaniem wśród innych. De chladaty przyczyny toho prawa pierwszeństwa pańka w gromadzie? Czy to proto, że win był witom jeszcze przed autonomią i nabrał tą dywekszej praktyki? Czy nie proto, cinyli ho barże od inczych, że znał czytaty z psautyria i znał zo staroj knyżkę sny odczytułaty? Jednak ma likarstwamy zwiriata i ludy liczyte? Czy proto, że był szczęśliwym widciom sławnocho Ostapa, jedynocho żadanocho przez wszystkie czortoryjskie dziewczata paripka? Trudno poisty, ale na pewno wszystkie ho niezwykli poważali. Nawet wid, ryc Hardosz ospały, kotry pronycz nie ryszał bez pańkowoj rady. Siedł welmy szanownej pańkowczenej, takie było jego prozwisko, za stołom i smotriaczy przez oprawleny rohom okulari czytał w knyżci od czasu onaho. Tak się zachłubił w monotonne składania bukw, że nie poczuł, jak do chyży głoszą ryc ospałej. Sława Jezusu Chrystu! Sława na wieki Bogu, proszę si daty, odpowił pańko stawlajuczy stolec przed charycią. Szto dobroho? Dobroho nevelo. Nie znam jak komu, ale w mene hudo bida, odpowił bit i ciężko zbochnął. Nie je ludy bez bity. Nie poraili było kumę, co mam robyty? Zwidał nieśmiło chryc i lekko przeczesał ruką wołosia. Jak znam, to poradzu. A czego nie znam, toho nie powiem. Posłuchate mia? Dobry. Nie posłuchate? Nie bude hricha. Powiedzte, co mate na serce? Drogi kume, dneska był w mene hrobar Mykyta i powił, że nie ma z czego żyty. A jak to? A tak? Powił, że już 3 roky i szczytał, gdy kole hmerła błażenno i pamięty żena Tymka Derewianoho. Przypominate si jej?
1: Przypominam, też ja czytał i psauter.
0: Tak, już od 3 roku nie kopał grobu. Majuczy na diju, besidował Mokyta, że wy, wit, albo nasza Nastia, skoro hmrete, już napered pyłjem wiutkę, a teper ani grobom nie zaroblu, ani nie zapłaczu nigdy za palunku. A żyd wziął i korołu, i tela, i kury z klitkę, i krolika z nory, już nic nie mam. I albo date na peret groszy, albo najpes budę was chrobarią. Tak mi powiem Mykyta.
1: A wy, naczelniku, szto na to?
0: Połył jem, że w chromackiej kasi ani grosza. A win? Że win proto jest lem chrobarią, żeby żyty zrobił. Ja mu wszystko jedno, cy kto se chmerat, cy ni. Chromada musi daty mu isty i pyty. Ale? A ja powił, że chryb tobi się zapłatyt, ale darmo nie otrzymasz ani grosza. A win? Win powił, że jak tak, to win bude na peret kopał groby. A wy jomu? Ja powił najpred o wszystkim dla sebe wykople.
1: Dobry.
0: Što in łam odpowił?
1: Odpowił... No... Powtoria ten wartat.
0: Sztoże? Ja się zawiszu,
1: powił.
0: Szczesby.
1: Podaj inne słuchaty.
0: Sztoste na to odpowili?
1: Ja nie znał, co odreczy i przyszedł ją was widaty.
0: Kował pańko hołołom.
1: Załysy ty się...
0: Win może. To mu nikto nie zaboronyt.
1: Teper autonomia.
0: Dla hromady to tyż nie bude wielka szkoda.
1: Wozmę czorty widcia, to zgidni z hromadzkyma zakonamy sen bude hrobarią.
0: Taki mamy obyczaj z dawnych czasów.
1: Joho sen je nezdarom, ale Boh nas nie ostałyt. Pokijny diak.
0: Porfyrii, dobry ho pamiętam, wczuł mia azbuk,
1: a był bars stary, opowitał, że w jednym czasie w czortorejach było try na cecioch teślił, ilem jeden tkacz. Ale Boh pro wszystko ryszył. Teśli z hołodu pochmerali, a tkacze rozmnożyli się i wszystko było w poriadku.
0: Znaj, że i teper hospod nie pozwolit, żeby hromada była bez hrobaria.
1: To nie je grosza w kasi?
0: Nikoli nie było, odżej nit.
1: Trzeba by złożyty się hromadi po groszu, poraił pańko.
0: A poszto?
1: Żeby kupyty motus dla mykoty. Najsia zadzirgnę zdrał. Ale najpierwsze naj wykople sy hryb.
0: Naprawdę?
1: Taka moja rada. A wy posłuchate, albo nie.
0: Dziękuję. Ostante zdrały. Zakończył wid.
1: Zdawało się mu, że to ta rada prynesena była samym anhełom z neba.
2: I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta książki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radio LM FM i zapraszamy na 34. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przypominamy tekst lemkiewskich pisateli. Temą naszej dzisiejszej audycji jest osin. Dawno besidowało się, że osin to najważniejsza pora roku. Tot czas wymagał od gazdiów zdwojonej roboty i niedospanych noczy, żeby dobrze zrychtować się do zimy, jaka w Karpatach wse była dołcha i srocha. Na początek posłuchajmy fragmentu etnograficznego wydania autorstwa Adama Barny pod nagłówką Chmary i słońce nad Lemkołyną. To ta knyżka, jak pisze w wodnym słowie sam autor, jest chroniką z pomynowym opisem codziennego życia i obyczaju na Lemkołyni. Posłuchajmy, jak przed weseliniami wyglądała osin w seli.
7: Adam Barna, Chmary i słońce nad Lemkołyną. Pory roka i ich dekotry obyczaj. Osin do Karpat przychodziła bardzo niespodziewanie i skoro, bo jak lem znykle z pola stiszki i kawalci zerna, a dny były korotszy i zimniejszy noczy, to była już oznaka oseny. Na polach ostali lem kompery, kapusta, karpeli i incza jaryna. W drugiej połowyni wereśnia ludzie rozpoczynali kopania kompery. Jak jest tradycyjnie dobroho perechowywania, kopano ruczni z jednoczesnym sortowaniem na trzy sorty. Do idżynia, do sadżynia i na paszu dla paciat i inczych zwierzat. Dekotry gazdołe wykopane kompery sortowali aż w zimie w sklepach pełnyciach. Wspomnuty trzeba iszczy, że na Lemkołyni w tamtych czasach nieznana była mechaniczna obrobka kompery i inczych jaren. Do toho ludzie nie chotili perechowywać kompery na pole, bo dołhy i morozysty zimy na to nie pozwalali. Dlatego każda rodyna mała swój sklep pełnyciu, albo komoru, gdy było wszystko pidruką i nie zamerzało. Czas kopania kompery był dosyć dołhy z podanych już przyczyn, ale w wydokach hirskich był osobliwy, bo widno było daleko i husto szto ludę roblat. Na polach koło każdej rodyny horiło ognisko, w jakim ludę pekli kompery. W tym czasie żeny nie hotowyli idżynia, lem doma pekli komperianyki, jakie i łaciła rodyna z masłą i syrą na śniadania, obiad i wieczeriu. Zaraz po wykopaniu kompery, dekotry gazdowe na komperyskach sijale żyto o zimę albo pszenyciu. Gazdyni przystupowali do dalszej roboty z lenianą sołomą, z tyma hirstiami, jakie schowali po roszyniu na podach, sypanciach albo zahatach. Żeby wziaty się za hładzenia lenu na hładzynyciach, trzeba było horsty lenu dobry picuszyty, najlepsze w pecach, żeby sucha sołoma leniana dawała się łamaty, kruszyty i oddilaty paździeria od lenianoho wołokna. Micny i wytrwały musieli byty ruky żen, koli trzeba było na hładzyniciach wychładyty paru desiat albo i sotok horsty lenu, zależnosty od czyslenności rodyn, żeby zabezpieczyty każdą rodynu w połotno. Wychładzone pasma lenu czekale na ich wyczesania na bilszych szczetiach, żeby w pasmach oddzielity wołokno słabsze i oczystyty len od paździeria. Takie zwytki pasem lenianych musieli czekaty na czas zimowy, koli trzeba było ich priasty. W tym czasie dereła leściasty w zachorodach, na polach i lisach przed zimą zmieniają kolor leścia na osinnej, jakiej trewat do perszych prymorozkił, po jakich odpadają z dereł. Tot osinny czas, koli leścia na derełach zmieniać się na różne kolory, to gdy ciła Lemkołyna staje się najkraszczą krainą na świecie. Karpackie lisy sud na połowynu liściasty, o najróżniejszych kolorach, i na połowynu ich lasty, tież z różnymi kolorami, mało stryczanymi de inde derę. Równoczasno z robotami z sołomą lenianą przed zymą i postom ryzdwianym, mieszkańci lemkiuskich zemel po wszystkich sełach od Łupkowa do Pyłnycznoj z nasienia lenu własnym sposobom prychotowlali oli lenianej. Każdy, kto mał nasienia lenu, to suszył len i iszał do olijaria, żeby tam w stupie wytołczy ho na pachniaczu miazgu, pidhryty ju na kilka gradusił i włożyty ju do czystych lenianych miszkił, a potem włożyty ich do stoła z dokruczaną szribamę stolnycią. Toty micne szriby dotyskale miszkę i wytyskale z nich pachniaczej oli. Tot oli po perawariniu starczał na ciły czas zimowy, bo był win bardz produktywny. Użycia oliju na hornec kapusty. Takim prostym sposobem każda rodyna lemkiuska mała na zimowy pistne dny najlepszej oli lenianej na świecie. Z wyduszonej miazgy lenianej ostawał jeszcze lenianej makuch, jaki nadawał się na paszu dla telat i paciat. Litom i osiniu każda rodyna w wilny chwyle, jak mała czym i chaty do lisa, żeby prywesty, a czasom i prynesty na pleczach kus dereła, potrzebnoho do palinia w pecach presciły czas do warienia strawy, a w zemi jeszcze do ogrywania isp. Dereła takoho potrzebno było dosyć duże, i to presciły rik, a do toho musiło byty suche, za to, że dawny pecy nie były doskonały i potrzebowali dereła suchoho. Dereło rizano ruczni, bo elektryki nie było. Rizano na różne klocki, korotki i dołhy, kotry szczypano na dereła do szparchetiu i do pecił do peczenia chliba. Przy dyrłach trzeba wspomnuty o tym, że ludzie w horach bardzo mało palili dereło sosnowe, bo koptyło i można było się nim zaczadyty. Ludzie najwece palili derełom bukowym, kotre było duże, twerdsze i nie koptyło. Pit koniec oseny na polach ostawali lem karpeli, ripa, dynia i kapusta. Karpeli i ripa były znane jako pasza dla paciat, chudoby, owec i kis, ale znane były i z toho, że rosły na zemlach słabych i bez hnoinia. Tak prosto depopało. Karpeli i dynia w smaku były bardzo dobre i dla ludy, z tym, że były to jaryny mało kaloryczne. Ale co to mało da jakie znaczenia, jak w rodynach często od bidy trudno było się odohnaty, to i karpeli bardzo się przydawali. Najbardziej znaną jaryną była kapusta, jakoj nie mogło brakuwaty w rodynach lemkiuskich. Każda rodyna sadyła kapusty tyłko, kiłko potrzebno było dla rodyny na ciły rik. Kapustu czyszczeno, szatkowano i kwaszeno w jedni albo dwóch boczkach, a potem, żeby się nie perekwasyła i dołho perechowywała, to oczyszczano ją, szto kilka dny i prestoto była ona przydatna dołho, najdołsze zo wszystkich jaryń. Pizną osiniu, a nawet zimą, dla gazdiu i gazdyń ostała najcięższa i najhirsza robota na gazdiuci, a było to mołoczynia żyta, inszoho zerna i horochu. Do pierwszej świtowej wojny na Lemkołyni neznane było mołoczynia zerna maszynami, lem cipamy. Przy mołoczyniu żyta musiło byty dwóch chłopiu, albo mórz z żeną, za to, że potrzebna była sołoma, na kyczkę, poweresła, na siczku i do oteplania chysz. Tam, gdzie w rodyni było wece dorosłych osób, tam mołoczynia było lechsze i skorsze. Ale tam, gdzie przy mołoczyniu musieli braty udził żeny i dziewczata, tam mołoczynia tiahło się dołsze, bo do mołoczynia cipamy potrzebna była syła, a do toho w tym samym czasie wypadało priadżenia lenu, dertia pirja i duże inczych żeńskich robit. Cipamy najcięższe było mołotyty żyto, owes i horoch, choć i z inszyma zernami nie było lehko. W dawniejszych czasach nielehko było też z czyszczynią zerna, które odbywało się na klepysku przy pomocy wijaczki, drewnianej łopaty, płachty i pretaka, reszeta. Na klepysku jedna osoba wijaczką metała zerno tak, żeby druga osoba płachtą mogła zduwaty połowu i lehkie śmicia. Na koniec żeńska ruka musiła reszetą oczystyty zerno z inczych neczystosty. Po pierwszej świtowej wojnie Na Lemkołyni pokazali się maszyny do czyszczenia zerna, zwane rosztamy. Roszta to witraky kruczone korbą jednego człowieka, który z zerna wyduwali połowu, a reszeta sijali i sortowali zerno na dobre i płanniejsze. Późniejsze, po pierwszej światowej wojnie, pokazali się po sełach lemkiłskich mołocarni, kruczone syłą 4 osób. Buben z żeliznymi zubami, kruczony dwoma zamachowymi kolesami, swoją skoristiu wykruszał zerno z kołosiu, które padało pod mołocarnią, a sołoma leciła dalsze, żeby po jej wytriasieniu trafiła na pit, strych. Na takich maszynach ludzie mołotyli wszystkie zerna, okrem żyta. Takie mołocarni kupowało kilka gazdiów do spiłki, żeby po czerzi spilni mołotyty w sebe, a potem i w inczych, czasom na odrobok. Przy takim mołoczyniu robota w seli trwała lem paru tyżny i było to mołoczynia dużo lechsze jak cypamy. Jeszcze lechsze mołoczynia było jak wydumale kieraty, którymi kierowali zapriażane byki, koroły albo koni, a nie ludę. Późniejsze, przed drugą światową wojną, mołocarni kruczone syłą ludy albo chudoby zastupene były motorami na ropu i były one z wytriasaczami sołomy. Do obsługi tych mołocarń potrzebne było męsze czysło ludy bez muczenia chudoby i kony. To ta mechanizacja dawała wielką polechotu ludziom w Karpatach.
3: Osień jest bogata w różne dary, owoce, jaryny i ryby. Pizno, po prymorozkach, można zbierać terki, z jakich robić się bogaty w witaminu C sok. Zapraszamy na śpiwanku Zrodyły się terki, śpiewają Mikołaj z Lublina.

0: Wczesna osień jest bohata w prekrasny, tepły kolory. Pak doszcz ich wymywat i robi ciaż coraz smutniejsze, siro i buro. Taki czas nie jest najprzyjemniejszy i furt przypominat o peremyjaniu wśród koho.
1: Jewam Lynarek Hyra, kolory oseny. Kolory, kolory, kolory oseny, żółty i brązowy i temnozeleny. Już w nich krasy neje, bo krasa propała, wilty w jasnym sąci, zowiała jak trawa. Kolory oseny, jak życia w starosty, prudko promynuło, neje wesołosty. Kolory oseny, jak lubą zdradzena, choć była horiacza, ale zatraczena. Kolory oseny do zimy zbliżają, witer liścia zduwat, na zemlu padają. Kolory, kolory, kolory oseny, doszczyk w szyby dzwonyt, jak list neproszeny. Ne zminysz oseny, ani pory roku, liścia zderą zletyt i neje uroku. Czytała Hancia Michałowska.
0: Osień to tak naprawdę wyjątkowy czas, jaki mobilizuje do refleksji, zadumania i wytoszenia. Osieniu witry przybierają na syli, w horach dują bez przerwy. Silne witry zderają z dereł kolorowe listia, żeby ponesty ho w świt.
2: Anna Halczak, Osień wisi. Katulat się listok, dalesz coraz dale. Miszać się z tamtyma, szto już włone wpale. Wsłuchuję się w tyszu, szto sy jakby pyskło. To już na ostatok serce dyrło w listku. Szum i szurchit, listia z derewą praszczania. Oj chyne i wisi, nie do zrachowania. Czytała Magda Bolech.
0: Zapraszamy na czerwową muzyczną przerwę. W śpiewancie ansamblu Serencza dziewczatko nese w zapaści właśnie dary oseny. Jabłka, gruszkę i sliwkę.

Життя лемків століттями підпорядкуване було ритмові природи. Вшитко проходило в згоді з порами рока і погодом. Конець літа і початок осени був часом інтенсивної роботи. Щоб зібрати земні плоди і добре забезпечитися перед зимовим холодом, треба було посвятити дуже часу. До днешніх часів остало так, że jak lem zbliżają się osinne chłody, lemki zabierają się za świadkowania. Bere to początek z dawnych czasów, gdy większość ludy zanymało się gazdziłkami. Duże idła, które dostarczać osin i zakończenia gazdziłskich robit, pozwalało na zorganizowanie praznika. Za to w oseny bilszist seł organizowało kiermeszy. To znaczy świata związany z pokrowytelą cerkwy i danego seła. Lemki cilowo wybierali pokrowyteliu, których świata przypadają w spokojniejszym osinnym periodzie. Posłuchajmy fragmentu powisty Szubanyczny Werch, w którym Wołodymyr Chylak drobniciowo opisał kiermesz w Sołotwynach koło Krenyci. Wołodymyr Chylak, Szybanyczny Werch, fragment. Takoj pohidno i tepłej oseny, jak była w 1768 roci, nie tak za skoro dziżdut się ludę. Na temno-błakytnym nebi ani jednej chmarki, ani najlepszy witerec nie ostudzał promeny jasnego sońca. Ono, prawda, nie prygrywało już tak jak w Petriuci, ale prostomyrnym i łagodnym tepłom obnymało zemlyczku, jakby druga wroci wesna nastała. Hordili się zelenym zamajeny werchy, gustyma listoczkami wkrywali się dereła. Ptacham neśpiszni jeszcze było lecity za dalekie more, wesołym ćwirkaniom, czyrlykaniom pereklikowali się wzajemni, aż i spiznene owadia i muszki szumnym letom i w bezkonecznym żuchraniu lubowali się życiom. I hurma ludy, što seret na tołpu, wychodzili z sołotwyńskiej cerkwy, zdawała się riką pcził, jaka po dołgym, zimowym śni wyleciła na wilny prostir i tepłe soneczko. Dnes praznik pokroły, do toho kiermesz w Sołotwynach, za to i służba Boża tak się prodążyła. Za złe ne wozmę nychto ożywleny huk naroda popry cerkwy. Tu stary gazdowe wytajut postoronny hosty i prosiat ich do swoich chyż na chlip i sil. Wydno nerytko i takoho postoronnoho, sztoho dwoch miejscowych gazdił, tiahne za rukawy odczuchy. Jeden w swoj storonu, drugi w swoju. Musyt hist, torżestwenno, obiciaty jednomu komowy, że ho odwidyt predweczyrnią, i drugomu, što poweczyrny. Ani, to udyny sztuka i bez rukawił ostaty. Tam stryjny paripcy, wyzywajuczo natiahneny na ucha kapeluchach, opojasany szerokyma remeniami z bliszczaczym w spriaszku i kilczata z doblinią. W samozachopliniu pozerajt po sobie i koly nepredost uż, nalubujuć się tym lechkim zaniatiom, to udy zaczynaj dwesty medze sobą ożywlenu besidu. Prysłuchasz się im, zmirkujesz ich rozmyłowane lice, pizerinia, zwernene w jedną stronę. Ech, tam w kisnym koliczku dziewczata, czudowy sołotwyński kwit. Pozbierany do białych rantuchił, haftowanych zapasok, czerwonych gorsetił, kwitczastych kabatił, w żółtych czerewikach na wysokich zapiatkach. Prosto wołosa, żeby perepletena ryżnokolorowymi basamunkami połowa kosa odbywała się od okrugliać koholyczka. Ony pereszeptowali się zo swoich dumok, zamysłił, jak w czasie dołgoho bohosłużenia szuchali w ich młodeczych hołołkach. Ale cy prawdywy to ty zwirowania, kto to może znaty? Reczy, młody dziewczata nie chciać to prawda same wyjawyty tajemnici swojego serdeczka, ale bars zadowolony, kol odhadnete to tu tajnu. Desia zatriasli naszy mamy, że tak dołho musimy na nich żdaty,
powiła wysoka czornobryłka, ozerajuczy się dookoła. Tobi ne o mamu chodyt, afio, wtrutyła neweliczka krasotka, na pierwszy pozir najkraszsza medze dziewczatny. Ty znasz to on ne dityna, ne stratiać się, a o to, żeby pozerajuczy za mamą, zirknuty i na swoho matwija. Wszystkie dziewczata buchnuli duszenym, piłhołosnym śmichom. A Fija zaponuryła się. Jaka z tebe swynia, Fesio, rekła napił z gniwą, napił z naśmiszką. Ledwo ty wyschło mołoko pit, a już strilasz oczami tam, gdzie ne wsesia chodyt. Kolebym mogła zazryty do twojego sercia, kiedybym odhadła, kto się tam zahnizdył. Fesia zarumeniła, ale starała się równodusznie wtrymaty swojej dumki. Kole pereświczysz, to okrem niania je iszczy dach to inczyj, to beru na się jako lebo karu, aż i choćby tańcuwaty dnes się ne sudyło. A kiedy mi ne dowedesz, ta ty za karu matwija odobił. A, dumam, ne ciężko mi bude tak upakist zrobyty, przy tym prudko odwernuła się na palciach, wdaryła za piatkamy i perechyliła kokietliwego łołu. Jakby chciła wkazaty swojej towaryszci, że staty jubyty ne choć jaką supernycią. Prystaju na to, odpowiła wesoło Afika. Ja się o Matwija ne boju, bowin bidaczysko propadać za mną, jak ucia zapachnia czymsiną. Wartałoby spróbowaty, a pak bude wydno, perebyła Fencia, pryberajuczu wyzywajuczu postawu. Ne perebywaj, gniwno szmaryła Afija. Tu o tebe chodyt, a was, dziewczata, beru na świtkiu naszego sporu. Słuchamy, w do jeden hołos prystali dziewczata. Czy wy widzieli w cerkwy toho szumnego parybka z czerwonym remenią, w czuzi perewiazani na jedną stranu, szto stojał niedaleko od kryłosa? Widzieli, widzieli, kto to, od kalewin, pewno ne zo susidniego seła, wywidowali się dziewczata. A ty, Fencio, widziła jest ho? Prodążujuczy rekła Afija w jej stronę. Nit, ja ho nie widziła, nieśmiło odpowiła Fencia, jaka nie znała jeszcze od gryzaty, a tu aż się prosyć za taity. Ne widziłaś? Jakże jest ne widziła, kiedy ty raz po raz odwertała się do kryłosa. Ta kolejem się już i odwertała, talem po to, żeby diakowu notu pidimaty i pitiachnuty. Taka dityniacza odpowiedź rozśmieszyła wszystkie dziewczata. Czomże masz taity, Fencio? Powiła Fewrosia, jej najbliższa towaryszka. Taż to niejaka ujma, kiedy się nam podoba hardy chłopec. Ależ ja one widziła, ta win się mi inne podabat. Gniwno odpowiła Fencia. Jakże znasz, że się ty nie podabat, kiedy z one widziła? Ależ się zdradyła, zaśmiali się dziewczata. Fencia żałowała w duszy swojej neuwagi. Rozhublinia nadawały jej urokliwomu lyczku jeszcze bilszej krasy. Jedno już znamy, ale o drugim może jeszcze nie wszystkie znate. Preci to parobok tak się zasmotrył w cerkwy na Fenciu, że na wiruju chcił i ty do światoho pryczastia. Szmaryła na perekir Afija. Tacy jada komu boroniu smotry tynania? Odciała się Fesia. Kiedy się pryzerał tot parobok, to wydnoli przy rozum maje i oczy w hołowi, jak twi matwi, albo twi seman, twi fewronciu, gnatko. Takie niespodziewane wyjawlenia diłoczych upodobań do reszty już perewerszyło terpelewist dziewczat i one, nie zwertajuczy uwagi na chłopciu, hołosno zaczali do kiriaty Fesi. Ale Fesiu już sztosy incze poruszyło. Ona poblidła. Kole popry besidzi odwertała się do każdej z towaryszok, wzryła niedaleko toho neznanoho parybka, jak sperszy się na kamienne cerkowne ohorodzynia, co złożonyma na grudziach rukami, bezustannie wzerał się w nią. Ona odczuła, jak jej serdeczko myło zatrepotało, jak jej rozlublat zir jego łaskawej. Czytała Olena Duć. I to już wszystko, co zrychtowali z menachneska. Mamy nadzieję, że wy, nasze drogi radiosłuchacze, znate dociny ty osień, jaka chyba nigdy na świecie nie jest taka krasna, jak w naszych horach Karpatach. Starajmy się najty czas, w dołgi osinny wieczory, żeby czytaty knyżkę.
Не забивайме о лемківських писателях і нашій літературі, котра віддає лемківського духа і климат давньої Лемковини. Запрошаємо на наступні відтинки нашої аудиції. На закінчення барс осінна пісня, опрацювана на слова верша Петра Мур'янки. Співат Сузана.

Včera, dneska, zaran, Klem FM. Klem FM.

0: Poczujete teper program z archiwu Radia Lem FM.
1: Jarosław Haszek, Ucia w Żentycy. Wspomin z Kralowej Hali.

Było nas piatioch. Volodil nami grekokatolicki paroch Stelgartu, za pochodzeniom Rusen, mocno besiedliwy ihomość. To tu eskapadu do kołyska sławnego słowackiego heroja Janosika nie zabudu aż do śmierci. Kralową halu otulała jeszcze ranna chmła, ale nad prehubokyma smerekowyma lisami rodyły się chmarki, jak biły dym, kotry z daleka wyglądał, jak niemający kińcia, wielki Firdej. Początek naszej podróży był dla mnie istynno wesoły. Siliśmy na furmanku, taku jak u bez trudu możnajty, choć jakoho dnia w małym seli Telgard. Na powyginanych doszczkach prostoho woza metało namy w horu tak, że po godynnej telepaczci nasz pan farar zaproponował, żebyśmy się poriadni do woza motuzamy przywiązali. Ostatni słowa wypowił na wysocie równi 12 centymetrów. Jak to wyrachował, terplaczej do jedna znamy geometra żoński z Lwowa. Wspomniałem, że początek był radistny, a to z tej przyczyny, że perestali mnie znachła bolity zub, kotry mi dawali znaty, prosia ci unicz. Podorożuwaty na takim wozi tolem rozkisz. Powidajut, że komu dokuczajut i mozoli, tak na pewno, budę z nich uwelikowany.

Spowiedź stepi, pamiaty dida Petra. Taka jest dedykacyjna. O dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawem, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonny miszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wyniósł, to chore się mu przyłyczywały. Spowiedź w stepi, pamiaty dida Petra. Widziałem gór, zielone, syni, daleko, bars, daleko, jak oblak biały. Widziałem synów, iśli gumi, letili, jak bił carywskoj Bożej Matery, wielkoma oczami na mnie smutrili. I mogło najmęczego węcia. Jak się w podertych holoszenkach szpątał, jak gamciom głodu pełną szeptał: nianiu, nianiusiu, isty. I stom mu mał rzecz, stom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał rozwesty dwa dżerelciata syni? Jak im mał strymaty dwie stróżki teple, to tekle i tekle. Chmary nad stepą horami bilili, mene żołcz tlila. Za plidmi, kwidmi, što się nie prijał w czornozemi. Za wiru w ich oczach wicisku,

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paul.

Czaradnes Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paul.

dnes jechamy do Meksyku. Salsa to esencja meksykańskiej muzyki, a cumbia, quebradita, danzón i son to nesud folklorystyczny występy dla turystów, ale tańczy popularny w barach i barrios. W Meksyku muzyku czuty wsiadywal. W restauracji, na plaży, w autobusie, czy na stacji metra. Wse można rachubaty na to, że najdeś aktosy z gitarą i pocznę śpiewać.

ale ciężko poczuł to te same rytmy i w Chihuahua na północy, i w regionie Chiapas na południe. Muzyka w tej державі jest tak różnorodna jak same Meksykany. Wlinuła ona tradycyjny i popularny styl z całego świata. Z Hiszpanii, z Argentyny, z Kolumbii, Kuby i Afryki.

na północy Meksyku i w południowych Stanach Ameryki. Bardzo popularny ensemble, który zowód się Norteña, grają teksańsko-meksykański corridos na gitarach, akordionach, kontrabasach i bubnach. Corrido wse opowiada jako swoją historię. W dawnych czasach ballady sławyły takich bohaterów jak Pancho Villa czy Emiliano Zapata. A dnes besidują o nelegkiej doli nelegalnego emigranta, który próbuje dostać się do Ameryki.

Canción Ranchera, meksykańska wersja country, to następny lokalny hit nawiązujący do hiszpańskich romansów i rycerskich ballad. To pełna pasji i emocji muzyka, która w melodramatyczny sposób przyklikuje pod jej wielkich bohaterów i czarnych charakterów. Bandidos i pistoleros.

do tańcia wse hrajut kapeli, kotry hrajut salsu z akompaniamentom velo perkusyjnych instrumentiów, takich jak bongos, tumbas, gyros, jak ci sztrupki, sopiłki, często pianina i marimby. Salsa, inaczej muzyka tropical, w pryncypie wykorzystuje różne rytmy, od mambo i kumbi, po szalenu merengue i pobabnej danzonu.

Marimba je najpopularniejszy instrumentem w południowych Stanach Chiapas, Oaxaca, Tabasco i Veracruz. Na tym wielkim drewnianym instrumencie, który przypomina ksylofon, graje do czterech muzyków. Tradycyjni wszyscy pochodzą z jednej rodziny i znają zagraty i walce, i paso doble, a nawet i fragmenty oper.

nostalgiczne i romantyczne bolero, wywodyć z hiszpańskiej Andaluzji, ale było zbohaczone kubańskimi tropikalnymi rytmami. Agustin Lara, najsłynniejszy kompozytor boler, znany jest w całym Meksyku, w każdej chyży, a w Veracruz można odwiedzić jego muzeum poświęcone jego życiu.

ale chyba najbardziej meksykańskim wydom muzyki jest wszeobecny son, interpretowany przy użyciu różnych w zależności od regionu instrumentów.

Jalisco. Son jest muzyką mariachi, wysilnej orkiestry. W rejonie Huasteca son, albo też Huapango. Huastec śpiewa się falsetą, a w południowym Veracruz w son. Jarocho, jego najbardziej znamienitym przykładem jest śpiewanka, wszystkim znana La Bamba. Krim tradycyjnych gitar i huszli, czuty harfy, harany, co jest małą gitarą, a czasami i tamburyn.

Inche rytmy cud mniejsze znane, jak Harabe z Jalisco, Sandunga z Oaxaca, Harana z Yucatanu.

tradycja muzyczna Meksyku sichat koreniamy zarówno kultury hiszpańskiej, jak i peret kolumbijskiej, indiańskiej.

muzyku mariachi, która powstała w XVIII wieku. Dalej gra się w całym kraju, ale najpopularniejsza jest w Jalisco i w średnim Meksyku. Na początku muzykę mariachi używali lem strunowych instrumentów, a później jeszcze dla czystej fantazji dodali trubkę.

1711 roku w stolicy Meksyku wystawiono pierwszą operę skomponowaną w tzw. Nowym Świecie, La Partenope Manuela de Zumaji.

Wrodzona w 1919 roku w Kostaryci jako Isabel Vargas Lizano, znana na całym świecie jak Chavela Vargas, śpiewaczka znana jak żena w czerwonym poncho, często zbierać się w mużskie obleczenia, śpiewać ranchera, meksykański styl muzyczny, który był wykonywany przez mężczyzn.

wyjechała z Kostaryki, trafiła do Meksyku i poczęła swoją karierę śpiewajući na ulicy. Przez wiele roków tak zarabiała na życie. Swój pierwszy album, swoją pierwszą płatnię wydała w 1961 roku.

fantastyczna śpiewaczka Lila Downs urodziła się w 1968 roku w meksykańskim stanie Oaxaca. Jej śpiewanki wse nawiązują do koreni, w których wyrosła. Odklikuje się do tradycji meksykańskiej, ale często też amerykańskiej.

0: Ay, riku, niriku, ri, janina kami, niri.
1: Lila dan svoji muzeći, učet, riznorodne tradicijne stili meksikanjsk, tako jak son, ranchera, koridos, boleros, z bars, odminnom od nich suczasną muzyką, taką jak jazz, blues, bossa nova, rap, czy elektroniczną muzyką. Oh,

0: vale nada, no vale nada la vida. Empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.
1: To już wszystko w naszym Neśnim Grałcy. Ja, Bogdan Gambel, się z wami praszczam, a na koniec naszą znajemy i znajemy i moty. Przed wami duo gitarowe Rodrigo i Gabriela.

zmarszczek dokoło stroskami. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party